0: Ugodę z Jana, to będę wystawił, ale mi ten adres będzie wydawał teraz. Czyli to ten adres, że jest już tym zadowoleniem, ten adres,
1: Ave Maria, grazie plena, Domino Steco, benedicta tui murieribus, et benedicta tu fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazie plena, Domino Steco, benedicta tui murieribus, et benedicta tu fructus